Olambreo tsara soranao tso takleny safkeny zandray tojiny tsafteny bamadzina manlaolin popa kata milapareo mstif am jardin kaila mirenga tu